0: książki, myszkowki, mangry, smugiowe, menadze, lewe, okulte, obrót, boje, dzikre, kundy, szorny, motyl, operator, mutrat, dede, desze, tyczny.
1: To radły, dzisiaj rozpojele, bo jechać to,
0: no, wieczorowy. Na mene, jego atut.

killer wydarzenia z Jasonem na rozmysł. Ja mam tam trąbkę, ale to jest.